0: Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.
1: Penso con sueño para